0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: Pičku materinu. Jest
1: Thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień lipca i 198 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga, ale także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ogólnopolski dzień tabaki, pozdrawiam Kaszuby oczywiście. No i światowy dzień Enjoy. No cóż, to akurat zdarza się każdemu chyba użyć. A jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, koncertowe, to podpowiem, że dzisiaj o 19 w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na Papierniczej 2 odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, który prezentuje najciekawsze nowe zjawiska na krakowskiej scenie muzycznej. Różnorodne, świeże i niezwykle ciekawe. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia. A jeżeli chodzi o filmy, to moi drodzy, odpowiedź może być tylko jedna. Proponuję obejrzenie najnowszej ekranizacji Odysei Homerowskiej, tym razem w gwiazdorskiej obsadzie i w rękach mistrza oczywiście. Dodam tylko tyle, że w rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę piękna opowieść, której to Odyseusz, jak co roku chciałem powiedzieć, ale generalnie w każdej innej ekranizacji po zakończeniu wojny trojańskiej i zniszczeniu Troi próbuje wrócić do domu, a mimają się ich różne przygody. Gwoźdź ścisłości jeszcze Charlize Theron gdzieś tam się pojawia jako jedna z bogini, a w zasadzie mus, można chyba tak powiedzieć. Generalnie ekranizacja piękna, wspaniała, a szkoda, że nie ma jej w IMAX-ie, przynajmniej u nas, u Czechów jest. Ale zapraszam do Multikina. A Odyseja do obejrzenia dzisiaj o godzinie 17.10 lub 20.00. Myślę, że pory jak najbardziej atrakcyjne. Zapraszam. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to przypominam, że trwa cały czas rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej. Co prawda pierwsza tura rozstrzygnięć już za nami, ale ja przypominam, że tych tur jeszcze chwileczkę będzie, bo rekrutacja zakończy się oficjalnie 17 września. Dzisiaj kolejna tura informacji, a w zasadzie ogłoszeń wyników postępowań rekrutacyjnych, natomiast kolejne tury w lipcu 23 i 28, a później 14 i 18 września. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, a szczegóły, jeżeli chodzi o rekrutację, to oczywiście na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, tudzież w systemie elektronicznej rejestracji, gdzie oczywiście znajdują się zarówno informacje dotyczące procedury, jak i informacje o tym, gdzie i jakie wolne miejsca jeszcze się znajdują. No i Radio Nowinki, proponuję oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co powinniście zrobić, już jest zrobione. Reszta po naszej stronie. My ze swojej strony gwarantujemy to, że możecie nas słuchać nieustannie na okrągło 24 godziny na dobę. Na pewno gwarantujemy również fajną muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko w Radiu Nowinki. A jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro i pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów emitowanych wieczorami w trakcie mijającego już tygodnia. Natomiast w sobotę o godzinie 17 będzie program informacyjny. Natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale w każdym razie prapremiera, bo będą tam materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskiej historii i po raz kolejny udajemy się na Daleki Wschód, czyli do Chin. Będziemy kontynuowali wątek o tym, jak chińskie wynalazki wpłynęły na funkcjonowanie naszego świata. No bo jednak troszeczkę tego się nazbierało.

Poprzednio mówiłem o kwestiach związanych chociażby z kompasem. Tak jak wspominałem, kompas był wynajdywany pewnie kilkakrotnie, ale w Europie, powiedzmy, zaczął pojawiać się dopiero gdzieś koło 8-10 wieku, przy czym nie był to stricte kompas, tylko po prostu, no powiedzmy, coś a propos. Chińskie wynalazki w tym zakresie były bardziej jednoznaczne i bardziej umożliwiały właśnie wybranie odpowiedniego kierunku. Ale właśnie, dlaczego wracam do kwestii kompasu, o którym już w zasadzie powiedziałem? No bo nie można zapominać o jednej podstawowej sprawie. Właśnie ten kompas spowodował, że uwaga, uwaga, można było realnie myśleć o nawigacji morskiej. Bez tego to nawigowanie zawsze sprowadzało się do tego, że trzeba mieć było gwiazdy, słońce, no i wtedy jakoś sobie można było poradzić. No właśnie, ale kiedy było pochmurne niebo, nie było słońca, nie było gwiazd, no to jak obrać właściwy kierunek. No w tym przypadku akurat pomógł nam kompas, no a jeżeli już do tego dochodzimy, no to trzeba również uwzględnić inne sprawy, no bo wyobraźcie sobie, że nie tylko kwestia kompasu tutaj decydowała, ale również obserwacje astronomiczne, obserwacje, które dawały możliwość odniesienia, że tak powiem, do różnych punktów stycznych i efekt był taki, że można było się zorientować. Nie bez kozery tutaj pojawia się również kwestia siatki geograficznej, która no, w zasadzie ja mam pewne wątpliwości, czy akurat jest to indywidualny wynalazek, czy można to rozgraniczyć, niejakiego Cheng Henga w drugim wieku naszej ery, która umożliwiła tworzenie map. Ta moja wątpliwość wynika po prostu z tego, że w jakimś zakresie w ptolemeuszowskiej Aleksandrii coś w rodzaju, znaczy inaczej, pozycji geograficznej było określane między drugim wiekiem przed naszą erą, a drugim wiekiem naszej ery. W związku z tym można tutaj mówić o pewnej wtórności, ale z drugiej strony mapy wiążą się oczywiście z możliwością tworzenia, rysowania tego. No a tutaj pojawia się kwestia kaligrafii, wykorzystania tuszu, papieru i innych rzeczy, które ze sobą oczywiście jak najbardziej tutaj były powiązane.

Położyłem tutaj wcześniej, położyłem pewien mocny nacisk na kwestię nawigacji przepływu. No, jeżeli już była mowa o tym, no to nie można zapomnieć również o innej kwestii. Otóż nie wiem, czy macie świadomość, ale jeden z chińskich admirałów w wiekach średnich dokonał szeregu odległych podróży. To akurat było udokumentowane. No i w swoich podróżach dotarł zarówno do Indii, jak i do wschodnich wybrzeży Afryki, co już może być na pewno zaskakujące. I nie byłoby to możliwe na pewno, gdyby nie to, że posługiwał się w tych rejsach ogromnymi statkami, których istnienie było podważane wielokrotnie przez naukowców, badaczy europejskich, że przecież drewniane statki nie mogły być takiej wielkości, no a skoro według notatek, które w Chinach zostały przechowane, z tych podróży zostały przywiezione różnorakie zwierzęta, jak na przykład żyrafy, zebry czy słonie. W związku z tym te statki z natury rzeczy musiały być na tyle duże, żeby umożliwić zabranie tych wielkich zwierząt, no i również odpowiednik zapasów pożywienia dla nich, no i dla załóg. To w tym momencie oczywiście się jedno z drugim wiąże. Niedawno w trakcie przebudowy jednego z portów odnaleziono fragment kilu, fragment dziobnicy statku, który potwierdza, że faktycznie musiał to być statek deklarowanej wcześniej wielkości, czyli znacznie, znacznie większych od europejskich galeonów, które pojawiły się nomen omen kilkaset lat później. A sama idea tych statków, jak się okazuje, była dosyć specyficzna, ponieważ, uwaga, uwaga, te statki posiadały grodzie wodoszczelne, czyli po prostu był to statek, który był podzielony na kilka sekcji, które były od siebie odizolowane. W związku z tym w przypadku uszkodzenia jednej sekcji ulegała ona co prawda rozszczelnieniu, mogła być zalana, ale pozostałe sekcje pozostały nieuszkodzone i one utrzymywały statek na powierzchni. Miało to swoje przełożenie oczywiście w tym, że zarówno dawało szansę więcej czasu i szansę naprawy uszkodzeń i ewentualnie kontynuowania rejsu, a w przypadku wojny, walki powodowało, że taki okręt, taki statek był znacznie bardziej odporny na ewentualne uszkodzenia. Co więcej, te komory, że tak powiem, zatapialne, niezatapialne, te podział na sekcje, to jest coś, co w europejskiej tradycji pojawiło się dopiero w XIX wieku. No, nomen omen, nie zawsze to działało, czego najlepszym przykładem był Titanic, który pomimo tego, że ogłoszony był statkiem niezatapialnym, no jak wiadomo, nie do końca spełnił te oczekiwania. No ale wróćmy do Chińczyków.

Miałem już co prawda o kwestiach statków nie wspominać, ale no, mówiłem tutaj o wyprawach, które dotarły do Afryki. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chińskie żaglowce, chińskie wyprawy docierały zarówno do rejonów Indonezji, do Indii i Afryki, no to od razu nasuwa się stwierdzenie, że jest nierealne, żeby te statki nie płynęły również w kierunku zachodnim. Nie tak dawno, w zasadzie, znaczy nie tak dawno przeprowadzono badania nad próbkami, które gdzieś tam wcześniej były w jakichś chińskich grobowcach pobrane, no i tam doszukano się ni mniej, ni więcej, tylko pozostałości, a w zasadzie ślady tytoniu, no, który zdecydowanie nie był produktem chińskim, moi drodzy, a skąd pochodził, to już doskonale wiemy. W związku z tym nasuwa się myśl, że być może ten wspomniany chiński admirał nie był jedyny i akurat być może on pływał do Afryki, ale niewykluczone, że byli tacy, którzy pływali również w innych kierunkach. A to narzuca oczywiście zupełnie nową perspektywę, jeżeli chodzi o odszukiwanie, doszukiwanie się powiązań ze światem zewnętrznym. Chociaż z drugiej strony pamiętajcie o tym, że najprawdopodobniej Kartagińczycy, no jest przynajmniej jedna albo dwie teorie, które dowodzą tego, że Kartagińczycy docierali do Ameryki Środkowej, do Wielkich Antylii w okresie starożytności. Tym razem od drugiej strony. Skądinąd jedno z plemion, które zostało podbite przez Hiszpanów, no, twierdziło, że ich przodkowie przybyli ze wschodu, moi drodzy. No, jednym słowem, jedno z drugim może akurat rzucać zupełnie nowe światło na kwestie, że tak powiem, rozmieszczenia i odkryć geograficznych. Swoją drogą oczywiście daje to sporo do myślenia. This ain't

wiejskiego, wsi, małych miasteczek. No i to właśnie rolnictwo było oczkiem w głowie wielu pokoleń chińskich wynalazków. No, jednym z takich przykładów, no to nie bez kozery można powiedzieć, był pług. Pług, który początkowo był z różnych metalów, później pług żelazny. No, żelazo też tam akurat relatywnie wcześnie się pojawiło w stosunku przynajmniej do Europy. No i pług, który umożliwiał sprawne i szybkie oranie areałów uprawnych. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do uprawy w Chinach nadaje się z grubsza 10% obszaru, no to od razu przypominamy sobie te wielkie tarasy, które są budowane w Chinach od tysiącleci, można powiedzieć, i które wznoszą się wzdłuż góry stopniowo, naprawdę na wielkie, wielkie wysokości. No właśnie to jest poszukiwanie rolnictwa, no i optymalizowanie. Pług do tego służył. No jeżeli mowa już o tych tarasach czy innych budowach, no to nie można zapomnieć o innym narzędziu, które nawet do dnia dzisiejszego znane jest w naszych realiach, czyli po prostu taczki, moi drodzy. Taczki, które kojarzą nam się w tej chwili głównie z wywożeniem niechcianych dyrektorów czy osób z terenu zakładów pracy. W minionym okresie akurat często było o czymś takim mowa i coś takiego słyszane, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście jak najbardziej możemy tutaj doszukiwać się i takich zestawień. No a jeżeli już mowa o kolejnych wynalazkach związanych z kontinent, oczywiście z rolnictwem, to nie możemy zapomnieć o tym, że również rowy irygacyjne, nawodnienie, to był również wynalazek, który prawdopodobnie wyszedł z Chin. Znaczy wiadomo, że w tych deltach, w zlewniach wielkich rzek Mezopotamii czy Egiptu również były budowane rowy, którym doprowadzono wodę. Natomiast jeżeli chodzi o takie globalne rozprowadzenie i strukturalne nawodnienie, to raczej jest kwestia wynalazków chińskich. No bo pamiętajcie, to umożliwia efektywne nawadnianie pól, zwiększa wydajność upraw, zoptymalizowanie zużycia wody, zmniejsza erozję gleby przy okazji, no a poza tym wsparcie dla różnorodności upraw, no tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tym głównym źródłem zbóż w Chinach jest ryż, no to wymagało akurat naprawdę mocnego uregulowania, że tak powiem, kwestii wody i stabilnego jej dostarczania. No, to oczywiście łapie się w tych bardziej stabilnych warunkach realizacji upraw. Nie można również zapominać o wielu innych kwestiach, które mogły się tutaj pojawić.

Sure. Eat this.

Następną domeną, w którą powinniśmy zajrzeć, no to budownictwo. No bo moi drodzy, tak, no była mowa o taczkach. No taczki oczywiście wykorzystywane w rolnictwie, czyli w tym momencie rozwożenie nawozów na przykład, czy innych takich rzeczy, no ale to jest również coś, co mogło być wykorzystywane akurat do prac budowlanych. Jednym słowem, nie można oczywiście o tym zapominać. Jeżeli chodzi o kwestie budowy, no to chociażby kwestie zaprawy czy rozwiązania wypalania cegły, chociaż to akurat mogło być znane, ale w Mezopotamii czy Egipcie były to najczęściej cegły suszone. Natomiast tutaj mówimy również o tych wypalanach, zresztą najlepsze przykłady budowli z cegły wypalanej skądinąd widoczne nawet z kosmosu. To mur chiński, moi drodzy. No skądinąd powiązanie i organizacji budowy, skali budowy, ale również planowania, organizacji. No i jest to, jakby na to nie spojrzeć, przede wszystkim budowla o charakterze militarnym. W związku z tym tutaj również te założenia urbanistyczne miały jak najbardziej swoje znaczenie.

Z innych wynalazków, których można wspominać, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale zegar wodny to jest akurat wynalazek chiński. Czyli w czasach, kiedy w zasadzie do określania pór doby czy godzin do poranku używane były koguty, a w zasadzie słuchano, czy już pieją, czy nie, ewentualnie ptaki, które się budziły, tam akurat wynaleziono urządzenie, które precyzyjnie określało czas, no bo to chodziło o precyzyjne ustalenie czasu. Skądinąd, jeżeli mowa o nawigacji, no to oczywiście nie można zapomnieć również o tym, że właśnie również precyzyjny, w miarę precyzyjny pomiar czasu może służyć do wyznaczania szerokości geograficznych, długości geograficznych, i to w tym momencie jest również jakby kwestia związana z również geografią. No skądinąd zegar wodny był niezwykle prosty przy swoim założeniu, w związku z tym też o tym nie można zapominać. Nie można również zapomnieć, że uwaga, uwaga, powstał w Chinach pierwowzór sejsmografu. Otóż Chiny od wieków, od tysiącleci były ogromnym państwem, w związku z tym wszelkie informacje, które docierały, no, wymagały, że tak powiem, odrobiny czasu. No i któryś z cesarzy napomknął, że chciałby wiedzieć o ewentualnych tragediach w postaci trzęsień ziemi z pewnym wyprzedzeniem. Tutaj któryś z mnichów, być może wynalazców, zaproponował coś, co miało pokazywać trzęsienie ziemi i kierunek. No, wybudowano wielkie coś, to znaczy było tam ileś tam głów smoków, które miały w pyskach metalowe kule. Przez dłuższy czas nic się nie działo, aż któregoś razu zdarzyło się, że kula z jednego z tych pysków smoka wypadła. No, wynalazca stwierdził, że w tamtym kierunku najprawdopodobniej było trzęsienie ziemi. No i moi drodzy, po 2 tygodniach dotarła informacja, że faktycznie w tamtym kierunku, w rejonie na pograniczu Tybetu, było wielkie trzęsienie ziemi, które zostało właśnie zarejestrowane w ten sposób. No, wbrew pozorom sprawa dosyć prosta. Zresztą, jeżeli chodzi o podróże, również Chińczycy wynaleźli w swoim czasie coś w rodzaju taksometru, znaczy źle powiedziane. Chodziło o to, że ciężko było określić dzienne przebiegi, no bo to często było określane na tej zasadzie, że były znaczniki na drodze, które mówiły, że tyle się przebyło, ale właśnie, jeżeli jesteśmy w stepie, nie ma tych znaczników, jak tą odległość określać? Wybudowano pewnego rodzaju pomost, który miał pewnego rodzaju mimośród, czyli przełożenie, no i w tym momencie ilość obrotów kół była zliczana, no i na tej podstawie wyznaczany był, zliczane te obroty kół, no i można było określić, ile drogi się przebyło. Co prawda było to obarczone dużym błędem, no bo nie było wtedy mechanizmu różnicowego, w związku z tym te koła mogły się wracać z różnymi prędkościami, trochę przyhamowywać, trochę się to rozregulowywało, ale mimo wszystko można było ocenić tą odległość. Co więcej, było to powiązane również mechanicznie z czymś w rodzaju właśnie układu przekładni, który powodował, że również pierwotnie pokazywało to kierunek ogólny północy bez konieczności używania kompasu. To się co prawda rozgłowało, ale moi drodzy, sam zamysł, żeby wiedzieć, ile się przejechało i mniej więcej patrząc za każdym razem na ustawienie tego znacznika na tym pojeździe, można było określić, czy jedziemy w dobrym kierunku, czy powinniśmy odbić w jedną, czy w drugą stronę.

No, nagadałem się, jeżeli chodzi o te różniste wynalazki. No, można było jeszcze wspomnieć o tym, że kleje również Chińczycy powynajdywali, były to kleje syntetyczne, naturalne, epoksydowe. To wszystko było akurat w ich gestii. Nie można również zapomnieć o takich sprawach bardziej duchowych, chociażby filozofia Feng Shui, która, no powiedzmy, chodzi o równowagę i tak dalej. No, z tą filozofią oczywiście wiązana jest medycyna chińska, czyli z próby określenia, stwierdzenia, które narządy, jak funkcjonują, co można wpływać na poprawę ich funkcjonowania. Jednym słowem, cała otoczka z tym związana, czyli akupunktura, ziołolecznictwo, tai chi, czyli ćwiczenia, zachowanie odpowiedniej równowagi zdrowia ciała, jak i ducha. Jednym słowem, to też oczywiście było powiązane. No i moi drodzy, ich jedzenie. Kuchnia chińska oczywiście nam wszystkim bardzo się dobrze kojarzy, ale z takich rzeczy, które mogą Was zaskoczyć, to uwaga, uwaga, jedzenie na parze, które w tej chwili robi kolosalną furorę, od dawna zresztą, to jest właśnie wynalazek chiński, bo zarówno w Chinach, Japonii, jak i Wietnamie czy Indiach te akurat gotowanie na parze było bardzo wcześnie wprowadzone, ale prekursorzy to są właśnie Chiny i stamtąd rozpowszechniło się to na inne tereny. No a jeżeli już mowa o myśleniu, Feng Shui i takich innych, no to tak, zdarza Wam się chyba czasami jeszcze grać w Go. To jest też skądinąd wynalazek chiński. A skoro tak, moi drodzy, to na dzisiaj pozwolę sobie zakończyć. Inżynierskie historie przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia.

byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te

spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat.

Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień lipca i 198 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga, ale także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Solin z Antą oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ogólnopolski dzień tabaki. Pozdrawiam Kaszuby oczywiście. No i światowy dzień Enjoy. No cóż, to akurat zdarza się każdemu chyba użyć. A jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, koncertowe, to podpowiem, że dzisiaj o 19:00 w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na Papierniczej 2 odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, który prezentuje najciekawsze nowe zjawiska na krakowskiej scenie muzycznej. Różnorodne, świeże i niezwykle ciekawe. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia. A jeżeli chodzi o filmy, to moi drodzy, odpowiedź może być tylko jedna. Proponuję obejrzenie najnowszej ekranizacji Odysei Homerowskiej, tym razem w gwiazdorskiej obsadzie i w rękach mistrza oczywiście. Dodam tylko tyle, że w rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę piękna opowieść, której to Odyseusz, jak co roku chciałem powiedzieć, ale generalnie w każdej innej ekranizacji po zakończeniu wojny trojańskiej i zniszczeniu Troi próbuje wrócić do domu, a mimają się ich różne przygody. Gwoźdź ścisłości jeszcze Charlize Theron gdzieś tam się pojawia jako jedna z bogini, a w zasadzie mus, można chyba tak powiedzieć. Generalnie ekranizacja piękna, wspaniała, a szkoda, że nie ma jej w IMAX-ie, przynajmniej u nas, u Czechów jest. Ale zapraszam do Multikina. A Odyseja do obejrzenia dzisiaj o godzinie 17:10 lub 20:00. Myślę, że pory jak najbardziej atrakcyjne. Zapraszam. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to przypominam, że trwa cały czas rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej. Co prawda pierwsza tura rozstrzygnięć już za nami, ale ja przypominam, że tych tur jeszcze chwileczkę będzie, bo rekrutacja zakończy się oficjalnie 17 września. Dzisiaj kolejna tura informacji, a w zasadzie ogłoszeń wyników postępowań rekrutacyjnych, natomiast kolejne tury w lipcu 23 i 28, a później 14 i 18 września. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, a szczegóły, jeżeli chodzi o rekrutację, to oczywiście na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, tudzież w systemie elektronicznej rejestracji, gdzie oczywiście znajdują się zarówno informacje dotyczące procedury, jak i informacje o tym, gdzie i jakie wolne miejsca jeszcze się znajdują. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co powinniście zrobić, już jest zrobione. Reszta po naszej stronie. My ze swojej strony gwarantujemy to, że możecie nas słuchać nieustannie na okrągło 24 godziny na dobę. Na pewno gwarantujemy również fajną muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko w Radiu Nowinki. A jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro i pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów emitowanych wieczorami w trakcie mijającego już tygodnia. Natomiast w sobotę o godzinie 17 będzie program informacyjny. Natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale w każdym razie prapremiera, bo będą tam materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień lipca i 198 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga, ale także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ogólnopolski dzień tabaki. Pozdrawiam Kaszuby oczywiście. No i światowy dzień Enjoy. No cóż, to akurat zdarza się każdemu chyba użyć. A jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, koncertowe, to podpowiem, że dzisiaj o 19 w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na Papierniczej 2 odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, który prezentuje najciekawsze nowe zjawiska na krakowskiej scenie muzycznej. Różnorodne, świeże i niezwykle ciekawe. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia. A jeżeli chodzi o filmy, to moi drodzy, odpowiedź może być tylko jedna. Proponuję obejrzenie najnowszej ekranizacji Odysei Homerowskiej, tym razem w gwiazdorskiej obsadzie i w rękach mistrza oczywiście. Dodam tylko tyle, że w rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę piękna opowieść, której to Odyseusz, jak co roku chciałem powiedzieć, ale generalnie w każdej innej ekranizacji po zakończeniu wojny trojańskiej i zniszczeniu Troi próbuje wrócić do domu, a mają się ich różne przygody. Gwoźdź ścisłości jeszcze Charlize Theron gdzieś tam się pojawia jako jedna z bogini, a w zasadzie mus, można chyba tak powiedzieć. Generalnie ekranizacja piękna, wspaniała, a szkoda, że nie ma jej w IMAX-ie, przynajmniej u nas, u Czechów jest. Ale zapraszam do Multikina. A Odyseja do obejrzenia dzisiaj o godzinie 17.10 lub 20.00. Myślę, że pory jak najbardziej atrakcyjne. Zapraszam. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to przypominam, że trwa cały czas rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej. Co prawda pierwsza tura rozstrzygnięć już za nami, ale ja przypominam, że tych tur jeszcze chwileczkę będzie, bo rekrutacja zakończy się oficjalnie 17 września. Dzisiaj kolejna tura informacji, a w zasadzie ogłoszeń wyników postępowań rekrutacyjnych, natomiast kolejne tury w lipcu 23 i 28, a później 14 i 18 września. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, a szczegóły, jeżeli chodzi o rekrutację, to oczywiście na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, tudzież w systemie elektronicznej rejestracji, gdzie oczywiście znajdują się zarówno informacje dotyczące procedury, jak i informacje o tym, gdzie i jakie wolne miejsca jeszcze się znajdują. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co powinniście zrobić, już jest zrobione. Reszta po naszej stronie. My ze swojej strony gwarantujemy to, że możecie nas słuchać nieustannie na okrągło 24 godziny na dobę. Na pewno gwarantujemy również fajną muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko w Radiu Nowinki. A jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro i pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów emitowanych wieczorami w trakcie mijającego już tygodnia. Natomiast w sobotę o godzinie 17 będzie program informacyjny. Natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale w każdym razie prapremiera, bo będą tam materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskiej historii i po raz kolejny udajemy się na Daleki Wschód, czyli do Chin. Będziemy kontynuowali wątek o tym, jak chińskie wynalazki wpłynęły na funkcjonowanie naszego świata. No bo jednak troszeczkę tego się nazbierało.

Poprzednio mówiłem o kwestiach związanych chociażby z kompasem. Tak jak wspominałem, kompas był wynajdywany pewnie kilkakrotnie, ale w Europie, powiedzmy, zaczął pojawiać się dopiero gdzieś koło 8-10 wieku, przy czym nie był to stricte kompas, tylko po prostu, no powiedzmy, coś a propos. Chińskie wynalazki w tym zakresie były bardziej jednoznaczne i bardziej umożliwiały właśnie wybranie odpowiedniego kierunku. Ale właśnie, dlaczego wracam do kwestii kompasu, o którym już w zasadzie powiedziałem? No bo nie można zapominać o jednej podstawowej sprawie. Właśnie ten kompas spowodował, że uwaga, uwaga, można było realnie myśleć o nawigacji morskiej. Bez tego to nawigowanie zawsze sprowadzało się do tego, że trzeba mieć było gwiazdy, słońce, no i wtedy jakoś sobie można było poradzić. No właśnie, ale kiedy było pochmurne niebo, nie było słońca, nie było gwiazd, no to jak obrać właściwy kierunek. No w tym przypadku akurat pomógł nam kompas, no a jeżeli już do tego dochodzimy, no to trzeba również uwzględnić inne sprawy, no bo wyobraźcie sobie, że nie tylko kwestia kompasu tutaj decydowała, ale również obserwacje astronomiczne, obserwacje, które dawały możliwość odniesienia, że tak powiem, do różnych punktów stycznych i efekt był taki, że można było się zorientować. Nie bez kozery tutaj pojawia się również kwestia siatki geograficznej, która no, w zasadzie ja mam pewne wątpliwości, czy akurat jest to indywidualny wynalazek, czy można to rozgraniczyć, niejakiego Cheng Henga w drugim wieku naszej ery, która umożliwiła tworzenie map. Ta moja wątpliwość wynika po prostu z tego, że w jakimś zakresie w ptolemeuszowskiej Aleksandrii coś w rodzaju, znaczy inaczej, pozycji geograficznej było określane między drugim wiekiem przed naszą erą, a drugim wiekiem naszej ery. W związku z tym można tutaj mówić o pewnej wtórności, ale z drugiej strony mapy wiążą się oczywiście z możliwością tworzenia, rysowania tego. No a tutaj pojawia się kwestia kaligrafii, wykorzystania tuszu, papieru i innych rzeczy, które ze sobą oczywiście jak najbardziej tutaj były powiązane.

Położyłem tutaj wcześniej, położyłem pewien mocny nacisk na kwestię nawigacji przepływu. No, jeżeli już była mowa o tym, no to nie można zapomnieć również o innej kwestii. Otóż nie wiem, czy macie świadomość, ale jeden z chińskich admirałów w wiekach średnich dokonał szeregu odległych podróży. To akurat było dokumentowane. No i w swoich podróżach dotarł zarówno do Indii, jak i do wschodnich wybrzeży Afryki, co już może być na pewno zaskakujące. I nie byłoby to możliwe na pewno, gdyby nie to, że posługiwał się w tych rejsach ogromnymi statkami, których istnienie było podważane wielokrotnie przez naukowców, badaczy europejskich, że przecież drewniane statki nie mogły być takiej wielkości. No a skoro według notatek, które w Chinach zostały przechowane, z tych podróży zostały przywiezione różnorakie zwierzęta, jak na przykład żyrafy, zebry czy słonie. W związku z tym te statki z natury rzeczy musiały być na tyle duże, żeby umożliwić zabranie tych wielkich zwierząt, no i również odpowiednik zapasów pożywienia dla nich, no i dla załóg. To w tym momencie oczywiście się jedno z drugim wiąże. Niedawno w trakcie przebudowy jednego z portów odnaleziono fragment kilu, fragment dziobnicy statku, który potwierdza, że faktycznie musiał to być statek deklarowanej wcześniej wielkości, czyli znacznie, znacznie większych od europejskich galeonów, które pojawiły się nomen omen kilkaset lat później. A sama idea tych statków, jak się okazuje, była dosyć specyficzna, ponieważ, uwaga, uwaga, te statki posiadały grodzie wodoszczelne, czyli po prostu był to statek, który był podzielony na kilka sekcji, które były od siebie odizolowane. W związku z tym w przypadku uszkodzenia jednej sekcji ulegała ona co prawda rozszczelnieniu, mogła być zalana, ale pozostałe sekcje pozostały nieuszkodzone i one utrzymywały statek na powierzchni. Miało to swoje przełożenie oczywiście w tym, że zarówno dawało szansę więcej czasu i szansę naprawy uszkodzeń i ewentualnie kontynuowania rejsu. No a w przypadku wojny, walki powodowało, że taki okręt, taki statek był znacznie bardziej odporny na ewentualne uszkodzenia. Co więcej, te komory, że tak powiem, zatapialne, niezatapialne, te podział na sekcje, to jest coś, co w europejskiej tradycji pojawiło się dopiero w XIX wieku. No, nomen omen, nie zawsze to działało, czego najlepszym przykładem był Titanic, który pomimo tego, że ogłoszony był statkiem niezatapialnym, no jak wiadomo, nie do końca spełnił te oczekiwania. No ale wróćmy do Chińczyków.

Miałem już co prawda o kwestiach statków nie wspominać, ale no, mówiłem tutaj o wyprawach, które dotarły do Afryki. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chińskie żaglowce, chińskie wyprawy docierały zarówno do rejonów Indonezji, do Indii i Afryki, no to od razu nasuwa się stwierdzenie, że jest nierealne, żeby te statki nie płynęły również w kierunku zachodnim. Nie tak dawno, przeprowadzono badania nad próbkami, które gdzieś tam wcześniej były w jakichś chińskich grobowcach pobrane, no i tam doszukano się ni mniej, ni więcej, tylko pozostałości, a w zasadzie ślady tytoniu, no, który zdecydowanie nie był produktem chińskim, moi drodzy, a skąd pochodził, to już doskonale wiemy. W związku z tym nasuwa się myśl, że być może ten wspomniany chiński admirał nie był jedyny i akurat być może on pływał do Afryki, ale niewykluczone, że byli tacy, którzy pływali również w innych kierunkach. A to narzuca oczywiście zupełnie nową perspektywę, jeżeli chodzi o odszukiwanie, doszukiwanie się powiązań ze światem zewnętrznym. Chociaż z drugiej strony pamiętajcie o tym, że najprawdopodobniej Kartagińczycy, no jest przynajmniej jedna albo dwie teorie, które dowodzą tego, że Kartagińczycy docierali do Ameryki Środkowej, do Wielkich Antylii w okresie starożytności. Tym razem od drugiej strony. Skądinąd jedno z plemion, które zostało podbite przez Hiszpanów, no, twierdziło, że ich przodkowie przybyli ze wschodu, moi drodzy. No, jednym słowem, jedno z drugim może akurat rzucać zupełnie nowe światło na kwestie, że tak powiem, rozmieszczenia i odkryć geograficznych. Swoją drogą oczywiście daje to sporo do myślenia.

Jeżeli mówimy o chińskich wynalazkach, no to nie możemy zapomnieć również o kwestiach, które z Chinami, no powiedzmy, są oczywiście powiązane, ale Chiny przez wieki, zresztą Mao Tse-tung też to podkreślał, są krajem rolniczym, krajem rolników, a to oznacza, że oczywiście to spojrzenie chińskie na świat odbywało się z poziomu wiejskiego, wsi, małych miasteczek. No i to właśnie rolnictwo było oczkiem w głowie wielu pokoleń chińskich wynalazków. No, jednym z takich przykładów, no to nie bez kozery można powiedzieć, był pług. Pług, który początkowo był z różnych metalów, później pług żelazny. No, żelazo też tam akurat relatywnie wcześnie się pojawiło, w stosunku przynajmniej do Europy. No i pług, który umożliwiał sprawne i szybkie oranie areałów uprawnych. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do uprawy w Chinach nadaje się z grubsza 10% obszaru, no to od razu przypominamy sobie te wielkie tarasy, które są budowane w Chinach od tysiącleci, można powiedzieć, i które wznoszą się wzdłuż góry stopniowo, naprawdę na wielkie, wielkie wysokości. No właśnie to jest poszukiwanie rolnictwa, no i optymalizowanie. Pług do tego służył. No jeżeli mowa już o tych tarasach czy innych budowach, no to nie można zapomnieć o innym narzędziu, które nawet do dnia dzisiejszego znane jest w naszych realiach, czyli po prostu taczki, moi drodzy. Taczki, które kojarzą nam się w tej chwili głównie z wywożeniem niechcianych dyrektorów czy osób z terenu zakładów pracy. W minionym okresie akurat często było o czymś takim mowa i coś takiego słyszane, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście jak najbardziej możemy tutaj doszukiwać się i takich zestawień. No a jeżeli już mowa o kolejnych wynalazkach związanych z kontinent, oczywiście z rolnictwem, to nie możemy zapomnieć o tym, że również rowy irygacyjne, nawodnienie, to był również wynalazek, który prawdopodobnie wyszedł z Chin. Znaczy wiadomo, że w tych deltach, w zlewniach wielkich rzek Mezopotamii czy Egiptu również były budowane rowy, którym doprowadzono wodę. Natomiast jeżeli chodzi o takie globalne rozprowadzenie i strukturalne nawodnienie, to raczej jest kwestia wynalazków chińskich. No bo pamiętajcie, to umożliwia efektywne nawadnianie pól, zwiększa wydajność upraw, zoptymalizowanie zużycia wody, zmniejsza erozję gleby przy okazji, no a poza tym wsparcie dla różnorodności upraw, no tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tym głównym źródłem zbóż w Chinach jest ryż, no to wymagało akurat naprawdę mocnego uregulowania, że tak powiem, kwestii wody i stabilnego jej dostarczania. No, to oczywiście łapie się w tych bardziej stabilnych warunkach realizacji upraw. Nie można również zapominać o wielu innych kwestiach, które mogły się tutaj pojawić.

Sure.

Następną domeną, w którą powinniśmy zajrzeć, no to budownictwo, no bo moi drodzy, tak, no była mowa o taczkach. No taczki oczywiście wykorzystywane w rolnictwie, czyli w tym momencie rozwożenie nawozów na przykład, czy innych takich rzeczy, no ale to jest również coś, co mogło być wykorzystywane akurat do prac budowlanych. Jednym słowem, nie można oczywiście o tym zapominać. Jeżeli chodzi o kwestie budowy, no to chociażby kwestie zaprawy czy rozwiązania wypalania cegły, chociaż to akurat mogło być znane, ale w Mezopotamii czy Egipcie były to najczęściej cegły suszone. Natomiast tutaj mówimy również o tych wypalanach, zresztą najlepsze przykłady budowli z cegły wypalanej skądinąd widoczne nawet z kosmosu. To mur chiński, moi drodzy. No skądinąd powiązanie i organizacji budowy, skali budowy, ale również planowania, organizacji. No i jest to, jakby na to nie spojrzeć, przede wszystkim budowla o charakterze militarnym. W związku z tym tutaj również te założenia urbanistyczne miały jak najbardziej swoje znaczenie.

Z innych wynalazków, których można wspominać, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale zegar wodny to jest akurat wynalazek chiński. Czyli w czasach, kiedy w zasadzie do określania pór doby czy godzin do poranku używane były koguty, a w zasadzie słuchano, czy już pieją, czy nie, ewentualnie ptaki, które się budziły, tam akurat wynaleziono urządzenie, które precyzyjnie określało czas, no bo to chodziło o precyzyjne ustalenie czasu. Skądinąd, jeżeli mowa o nawigacji, no to oczywiście nie można zapomnieć również o tym, że właśnie również precyzyjny, w miarę precyzyjny pomiar czasu może służyć do wyznaczania szerokości geograficznych, długości geograficznych, i to w tym momencie jest również jakby kwestia związana z również geografią. No skądinąd zegar wodny był niezwykle prosty przy swoim założeniu, w związku z tym też o tym nie można zapominać. Nie można również zapomnieć, że uwaga, uwaga, powstał w Chinach pierwowzór sejsmografu. Otóż Chiny od wieków, od tysiącleci były ogromnym państwem, w związku z tym wszelkie informacje, które docierały, no, wymagały, że tak powiem, odrobiny czasu. No i któryś z cesarzy napomknął, że chciałby wiedzieć o ewentualnych tragediach w postaci trzęsień ziemi z pewnym wyprzedzeniem. Tutaj któryś z mnichów, być może wynalazców, zaproponował coś, co miało pokazywać trzęsienie ziemi i kierunek. No, wybudowano wielkie coś, to znaczy było tam ileś tam głów smoków, które miały w pyskach metalowe kule. Przez dłuższy czas nic się nie działo, aż któregoś razu zdarzyło się, że kula z jednego z tych pysków smoka wypadła. No, wynalazca stwierdził, że w tamtym kierunku najprawdopodobniej było trzęsienie ziemi. No i moi drodzy, po 2 tygodniach dotarła informacja, że faktycznie w tamtym kierunku, w rejonie na pograniczu Tybetu, było wielkie trzęsienie ziemi, które zostało właśnie zarejestrowane w ten sposób. No, wbrew pozorom sprawa dosyć prosta. Zresztą, jeżeli chodzi o podróże, również Chińczycy wynaleźli w swoim czasie coś w rodzaju taksometru, znaczy źle powiedziane. Chodziło o to, że ciężko było określić dzienne przebiegi, no bo to często było określane na tej zasadzie, że były znaczniki na drodze, które mówiły, że tyle się przebyło, ale właśnie, jeżeli jesteśmy w stepie, nie ma tych znaczników, jak tą odległość określać? Wybudowano pewnego rodzaju pomost, który miał pewnego rodzaju mimośród, czyli przełożenie, no i w tym momencie ilość obrotów kół była zliczana, no i na tej podstawie wyznaczane były zliczane te obroty kół, no i można było określić, ile drogi się przebyło. Co prawda było to obarczone dużym błędem, no bo nie było wtedy mechanizmu różnicowego, w związku z tym te koła mogły się wracać z różnymi prędkościami, trochę przyhamowywać, trochę się to rozregulowywało, ale mimo wszystko można było ocenić tą odległość. Co więcej, było to powiązane również mechanicznie z czymś w rodzaju właśnie układu przekładni, który powodował, że również pierwotnie pokazywało to kierunek ogólny północy bez konieczności używania kompasu. To się co prawda rozgłowało, ale moi drodzy, sam zamysł, żeby wiedzieć, ile się przejechało i mniej więcej patrząc za każdym razem na ustawienie tego znacznika na tym pojeździe, można było określić, czy jedziemy w dobrym kierunku, czy powinniśmy odbić w jedną, czy w drugą stronę.

0: No, nagadałem się, jeżeli chodzi o te różniste wynalazki. No, można było jeszcze wspomnieć o tym, że kleje również Chińczycy powynajdywali. Były to kleje syntetyczne, naturalne, epoksydowe. To wszystko było akurat w ich gestii. Nie można również zapomnieć o takich sprawach bardziej duchowych, chociażby filozofia Feng Shui, która, no powiedzmy, chodzi o równowagę i tak dalej. No, z tą filozofią oczywiście wiązana jest medycyna chińska, czyli z próby określenia, stwierdzenia, które narządy, jak funkcjonują, co można wpływać na poprawę ich funkcjonowania. Jednym słowem, cała otoczka z tym związana, czyli akupunktura, ziołolecznictwo, tai chi, czyli ćwiczenia, zachowanie odpowiedniej równowagi zdrowia ciała, jak i ducha. Jednym słowem, to też oczywiście było powiązane. No i moi drodzy, jedzenie. Kuchnia chińska oczywiście nam wszystkim bardzo się dobrze kojarzy, ale z takich rzeczy, które mogą Was zaskoczyć, to uwaga, uwaga, jedzenie na parze, które w tej chwili robi kolosalną furorę, od dawna zresztą, to jest właśnie wynalazek chiński, bo zarówno w Chinach, Japonii, jak i Wietnamie czy Indiach te akurat gotowanie na parze było bardzo wcześnie wprowadzone, ale prekursorzy to są właśnie Chiny i stamtąd rozpowszechniło się to na inne tereny. No a jeżeli już mowa o myśleniu, feng shui i takich innych, no to tak, zdarza Wam się chyba czasami jeszcze grać w go. To jest też skądinąd wynalazek chiński. A skoro tak, moi drodzy, to na dzisiaj pozwolę sobie zakończyć. Inżynierskie historie przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia.
1: Please.

Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień lipca i 198 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga, ale także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Stolin z Antą oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj ogólnopolski dzień tabaki. Pozdrawiam Kaszuby oczywiście. No i światowy dzień Enjoy. No cóż, to akurat zdarza się każdemu chyba użyć. A jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, koncertowe, to podpowiem, że dzisiaj o 19:00 w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na Papierniczej 2 odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, który prezentuje najciekawsze nowe zjawiska na krakowskiej scenie muzycznej. Różnorodne, świeże i niezwykle ciekawe. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia. A jeżeli chodzi o filmy, to moi drodzy, odpowiedź może być tylko jedna. Proponuję obejrzenie najnowszej ekranizacji Odysei Homerowskiej, tym razem w gwiazdorskiej obsadzie i w rękach mistrza oczywiście. Dodam tylko tyle, że w rolach głównych Matt Damon, Zendaya, Tom Holland i Anne Hathaway. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę piękna opowieść, której to Odyseusz, jak co roku chciałem powiedzieć, ale generalnie w każdej innej ekranizacji po zakończeniu wojny trojańskiej i zniszczeniu Troi próbuje wrócić do domu, a mimają się ich różne przygody. Gwoźdź ścisłości jeszcze Charlize Theron gdzieś tam się pojawia jako jedna z bogini, a w zasadzie mus, można chyba tak powiedzieć. Generalnie ekranizacja piękna, wspaniała, a szkoda, że nie ma jej w IMAX-ie. Przynajmniej u nas, u Czechów jest. Ale zapraszam do Multikina. A Odyseja do obejrzenia dzisiaj o godzinie 17:10 lub 20:00. Myślę, że pory jak najbardziej atrakcyjne. Zapraszam. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to przypominam, że trwa cały czas rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej. Co prawda pierwsza tura rozstrzygnięć już za nami, ale ja przypominam, że tych tur jeszcze chwileczkę będzie, bo rekrutacja zakończy się oficjalnie 17 września. Dzisiaj kolejna tura informacji, a w zasadzie ogłoszeń wyników postępowań rekrutacyjnych. Natomiast kolejne tury w lipcu 23 i 28, a później 14 i 18 września. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, a szczegóły, jeżeli chodzi o rekrutację, to oczywiście na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, tudzież w systemie elektronicznej rejestracji, gdzie oczywiście znajdują się zarówno informacje dotyczące procedury, jak i informacje o tym, gdzie i jakie wolne miejsca jeszcze się znajdują. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co powinniście zrobić, już jest zrobione. Reszta po naszej stronie. My ze swojej strony gwarantujemy to, że możecie nas słuchać nieustannie na okrągło 24 godziny na dobę. Na pewno gwarantujemy również fajną muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko w Radiu Nowinki. A jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro i pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów emitowanych wieczorami w trakcie mijającego już tygodnia. Natomiast w sobotę o godzinie 17:00 będzie program informacyjny. Natomiast wieczorem o 20:00 z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale w każdym razie prapremiera, bo będą tam materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 21:00 herbatka, na którą zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania nowinek.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.